días, muy buenos días, tenga toda esta amable audiencia. Quien les habla, Teresa Bose, puesta al aire en la consola técnica de Radio Pablo, en la consola técnica de la televisión. Ángel, hemos dado inicio a nuestra edición del programa y son las 12 minutos ya. Los que estén almorzando, mi gente, deseo ese muy buen provecho. Esos que estén viajando, pues un muy buen viaje. Tak, dzień dobry, gospodarze, co przyszli z rodziną. Na obiad wszystkim wam tak życzę smacznego z Paraguay Encarnación. Dla wszystkich moich rodaków za granicy mamy różnicę czasu. Mimo tego wszystkiego też tak muzyki do odpoczynku. Piosenki z miłości jest nasza nazwa, program polski. Piosenki z miłością z naszej ojczyznej Polski. Z Encarnación Paraguay. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. A mi gente, con amor, canciones de Polonia.

0: Gdzie ty mieszkasz?
1: Między swymi.
0: W jakim kraju?
1: W polskiej ziemi.
0: Czym ta ziemia?
1: Mą ojczyzną.
0: Czym zdobyta?
1: Krwią i blizną.
0: Czy ją kochasz?
1: Kocham szczerze.
0: A w co wierzysz?
1: Polskę wierzę.
0: Czym ty dla niej?
1: Wdzięczne dziecię.
0: Coś jej winien?
1: Oddać życie.

Panie Państwo, dziękuję serdecznie wszystkim moim rodakom na całym świecie, co słuchali nas. Tam będzie pochwalony Jezus Chrystus, życzę wszystkiego najlepszego.